0: zadu?
1: No nic, rada konia mam,
0: tak? Gdzie mam zadu? Chyba, ale to mam zadu.